Kiedyś miało być słońce i stroniec, kurwa, tylko on schował się za agresją. Jest pod tą pierdoloną presją. Kręci się przed burzą, niektórzy mi bardzo źle wróżą. Życie jest najpiękniejszą różą.

0: gottgebehindert! Trzeci, myślę tylko, dobra, co mi tam?
1: Dobra, co mi tam?